Serpem. Bratu Jarosławowi. Pomedze ściszkę oraninę smuszka, świeżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żółte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w ściszku od speka i zliwy. Guzeriami do góry, kołosiom doliną.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drogi słuchacze Łemkiewskiego Radia Lem FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. Minęła godzina 20. Mamy wieczór, sreda 20. den maja 2026 roku. I to jest bardzo dobra pora, żeby zacząć program Tryświty przez najbliższą godzinę i parunacet minut budu z wami na antenie w priamym efirii, budu wam puszczać muzyku w różnych językach, z różnych derżaw, budu wam oczywidno objaśniać, jakie to budu śpiewanki, po w jakim języku i tak dalsze, no jak wse. No a medże to tyma muzycznym aperłamy, to wam budu besidowate albo do jakie statystyczne dane związane z chneśnią datą. No i tyż pojechamy do jednej konkretnej derżawy świta budu wam besidowate chneska pro bardzo ciekawą zakutynu, bardzo ciekawą krainu z centralnej Azji. Ale jeszcze nie zdradzam pro jaku konkretną derżawę chneska budę besida, po prostu budte ze mną na o paru dziesiąt minut doznate się w kińcy proszto budę. Ale poklasz to trzeba powiedzieć, jaka była śpiwanka na początku programu, jaka budę teper. No i tak, zaczęliśmy chneszni odtynok od muzyki w afrykańskim klimacie. To była artystka Abiana z Gany. To słuchaliśmy śpiwankę pidna hołowką Agba E. A teper posłuchamy dasz to z ciłką inczej klimatycznej zony. To budę arpa z Finlandii. Posłuchamy śpiwankę pidna hołowką Kiertoradat. No i jeszcze budemy tak trymaty się tej północnej klimatycznej zony, bo posłuchamy muzykę z Latwii, posłuchamy pak ansamblu Auli i śpiwankę taku na czest litnioho sące stojania, to ta śpiwanka budę maty na hołowok o złolini. Zatem posłuchajmy teper po fińsku, pak po latyszsku, no a pak wertam do was z dalszą besidą.

Wertam do was, dorochy słuchaczy, pokorotki i muzyczni pererwi. Słuchaliśmy przed chwilką polatyżskie śpiwankę. To była taka etniczna, folkowa muzyka z Latwii, ensemble Auli to był i utwór Pidna Hołowką o Złolinii. Rańsze słuchaliśmy po fińskie ensemblu Arpa i śpiwankę Pidna Hołowką Kiertoradat. No i jak dobry znate, chneska 21 maja, sereda, no i chneszny den jest 100-rocznym dniom toho roka. Do kińca roka mamy jeszcze 225 dni. Prochody 21 tyżdem toho roka. Warszawi z hit sącia chneska, male ludy o 4:34, a za hit sącia prochody d Warszawi, no mniejsze, bilsze teper, no o paroch minut budę dokładni o 20:32. Den chneska tyrwat 15 hodyn 50 wisem minut, no i jest korotszy od najdłuższego lem o 49 minut. I jeszcze tylko minut budę nam się wydłużaty den do drugiej połowy czerwca, no a pak już, no nie powiem, no ale znate, że budę już robity się coraz krótszym. Ale no, warto jeszcze dopowiedzieć o kilku dłuższy i chneszni den jest od najkrótszego wroci, dokładnie o 8 hodyn i 16 minut. Mamy astronomiczny jar i to ta pora roka, tak poriadni to znamy, budę przez 31 dny. Zatem korzystajmy z tej krasnej aury, korzystajmy z toho, że dny są takie dłuższe, że mamy maj, no i że bliżat nam się tyż wakacji, do których już no, mamy około 1 miesiąc. A teper prodążajmy muzyczną podorosz. Posłuchamy po madziarskie ensemblu Au Revoir i śpiwankę Pidna Hołowką Sorgowi Rok. A pak puszczu wam muzykus bliskoho schidu, to bude ensemble Awa i po arabskie śpiwanka Habib Galbi.

sto szyst i szystko leci, sto try i osem polko leci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

Słuchali z ensemblu Ała. To są takie dziewczata z bliskiego wschodu, które produkują muzykę po arabsku między innymi, które inspirują się jemeńską kulturą. No i to był premier takiej już współczesnej, modernej śpiewanki, ale z folkowym takim sznytom. Śpiewanka mała na hołowok Habib Kalbi. Rańsze słuchali z madziarskiej muzyki. To był ensembl Au Revoir i śpiewanka Pidna Hołowką Sorgowi Rok. I słuchajcie, dorochy słuchacze, dneska 20 maja mamy liczny ciu smerty, bardzo ważnego dla ciłej historii świta człowieka. Dokładnie dneska jest liczny cia smerty Krzysztofa Kolumba, który po italiańsku nazywał się Cristoforo Colombo, a po hiszpańsku Cristóbal Colón. Wrodził się win w 1451 roku w Genui, a w mer 20 maja 1506 roku. No właśnie, i znamy joho przede wszystkim jak objawitela odkrywciu Ameryki. No win właśnie planował, żeby no popłynuty przez ocean aż do Azji, bo dumał, że no jak Zemla jest taką sferą, sferyczną kulą, no to przecin możemy dopłynuty pływajuczy na zachód, to dopłynemy do Azji. No ale nie znał, że jeszcze po drodze będzie nowy kontynent. No i właśnie joho odkrył. Zatem, no tyż pro Kolumba to my się wczymy w szkole i pamiętamy datę joho odkrycia Ameryki 1492 rik. No i taka ważna kus dla historii ricznycia właśnie jechneska. Ricznycia smerty Krzysztofora Kolumba. A teper dalsza muzyka. Posłuchamy może po polsku. Peretnamy Basia Giewont i śpiewanka Pidna Hołowką Gromnica. A pak poczujemy po francusku duet Ben Mazu i Pom. To będzie taka, no, typowa francuska muzyka z takim kus romantycznym klimatem. Śpiewanka będzie mate na hołowok Żatąd. Zatem pierwsze po polsku, drugie po francusku, a trzecie to będzie moja besida po łemkiwsku.

Wartat powisty już taką łeczerną porą, kole już no nemusne byty takie ma seriozne, ma poważne, ma ludmy, bo chneska mamy międzynarodny den plynił do mycia naczyń. No właśnie, do mycia posudy też możemy powisty, bo no, mamy wszystkie w kuchni taki plyn do mycia posudy. Jest to bardzo ważny pomocznik w każdej kuchni. No i dneska najchoczest możemy pomyty ciły stos posudy i iszczy. No, bardzo często właśnie tak wieczorem nam się nachromady toho wzlewi. Zatim możemy tak popraznowaty chneśnie świato, chneśni Międzynarodny Den plynił do mycia posudy. Właśnie w ten sposób, po prostu, żeby pomyty. No ale tak, to tił kożartił, a jeszcze przed nami jedno świato, prokotrecho czuł powisty, Europejski Den Moria. Chneska właśnie w toto świato, to pit kryślane jest znaczenia Moria w życiu mieszkańców, żytelił Europy, a w czas weloch konferencji i warsztatił prochodzi debaty besidy nad problemami morskiej ekonomii, morskiej gospodarki. I Europejski Den Moria był schwalony w 2008 roku. Zatem już toto świato praznujemy tak dokładnie rachujuczy to przez 18 roku. No i teper kus muzyki. Przed nami następna dalsza muzyczna przerwa. Posłuchamy Połem Kiwskie, Klub de Mol i utworu Pidna Hołowką Szuchaj z Lisa Ide, a pak puszczu wam ensemble Dularowy Bracia i to będzie dokładnie śpiewanka Pidna Hołowką Chora, Chora i Dolina.

0: Dobry den. Herbut Małgorzata w Czulem Kimskoho w Przemkowi od 2000 roku.
1: Dobry den. Co tam czuję was? Ja was czuję w ogóle cały czas, powiem wam, że naprawdę fajny ma te audycji, fajny ma te muzyku, ale jako człowiek Nadii, Ihor, was słucham. Duże zdrowia wam życzę.

To byli Dularowy bracia i śpiwanka Pidna Hołowką, Chora Chora i Dolina. Rańsze pustyłję wam Klub de Mol i śpiwanku Pidna Hołowką Szuchaj z Lisa Idę. No i te perdorochy słuchaczy, pryszał tot moment, w którym idemy w małą podorosz do dalszej następnej derżawy świta. No już prototy derżawy liżne, jak mamy na planety Zemla, beśluju wam od wyreśnia minułoho roka. Uż kus velo wam jem opowił pro, no, liżne zakutyny i chneska pojechamy do centralnej Azji. Tam mamy takie postsowickie derżawy, które już takie sowickie nesud, sud po prostu ze swoją kulturą od paru dziesiąt roków niezależnymi derżawami: Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Kirgistan. I właśnie dneska budę besida pro Kirgistan. Prototu derżawu w centralnej Azji. Stolicą Kirgistanu jest Biszkek. Tak nazywa się to wielkie misto. W Kirgistanie besidują oczy widno po kirgisku i też mają swoją walutę, jaka nazywa się som. W Kirgistanie żyje prawie 7 milionów ludzi, na powierzchni dokładnie 199 tysięcy kwadratnych kilometrów. To ta derżawa jest tak mniejsze, bilsze, półtora raza mniejsze od Polszczy, no ale też żyje tam no parochrazy mniejsze ludy. Pełna nazwa derżawy to Republika Kirgiska. A nazwa derżawy Kirgistan to pochodzi z turkijskich języków, bo kirgiski język to należy do turkijskiej rodziny, jest podobnej do kazachskiego, tureckiego, azerskiego i tak dalej. No i tak, właśnie Kirgistan to Kyrg, to znaczy sorok. Z turkijskiego, staroturkijskiego. Jys, to znaczy plemia, to znaczy etniczna grupa. No i też stan, to z perskiego znaczy derżawa. Zatim Kirgistan, to jest derżawa sorok plemion. No tak możemy to prewesty. Kirgistan jest niezależną derżawą już od 31 sierpnia 1991 roku, kiedy to wpał sowicki sojusz. Jest to bardzo ciekawa derżawa, w której też znajduje się bardzo stary miasta, na premier Osz. Osz jest jednym z najstarszych miast w centralnej Azji. Podla legendy, jego zaklikatelom, jego osnowatelom był sam król Salomon. Kirgistan to też derżawa pełna kultury, pełna wieloch różnych tradycji, które są produżane Kirgizami i na premier Kirgiziu możemy dozryty się z takimi czapkami, które nazywają się kołpaky. Jest to taka biła czapka zrobiona z biłoho i czornoho haftowanoho filcu. No i w Kirgistanie też piją swój taki alkoholowy napytok, który nazywa się kumys. Jest to sfermentowane kobyle mołoko. No, może zwłóczy kus straszni, ale bardzo weloch ludy to pije i też same turysty, które przyjeżdżają do Kirgistanu, oczywidno, że chcą spróbować toho kumysu. No i Kirgistan to też derżawa, w której są wielkie chory, są ekstremalne temperatury i w której są no cudowne przyrodnicze atrakcje. Kus proto to choczu wam powisty, ale po krótkiej muzycznej perwi. Posłuchamy teper ansamblu Fish Emade Tworzywo. To będzie śpiwanka po polsku, oczywidno, i to będzie dokładnie utwór Pidna Hołowką Dwa Ognie.

Słuchali z tej śpiewankę w polskim języku. To była grupa Fish Emade Tworzywo. Słuchali sme dokładnie śpiewankę Pid na Hołowką Dwa Ognie. Ale wertamy już po muzycznej przerwie do Kirgistanu. Kneska kuzwam besiduju prototu drżawu w centralnej Azji, która jest bardzo ciekawa, kolorowa i też pod względem przyrody bardzo atrakcyjna. Najwyższym werchom w Kirgistanie jest werch pobidy, werch uśpichu, tak możemy to perewesty, po polsku to oficjalnie chora nazywać się szczyt zwycięstwa, a po kirgysku Czengisz Czokusu. To ta chora jest wysoka, bo w Kirgistanie nie brakuje wysokich hir. 7439 metrów nad morą ma je najwyższy werch Kirgistanu. No ale iż wysoko to nachodzą się w Kirgistanie i same seła. Najwyższe nachodziaczym się sełom w Kirgistanie jest Hatyndy. Tam ludy żyją na wysoty 4300 metrów nad morą. No i tak naprawdę to cały Kirgistan bardzo wysoko nachodzi się nad morzem, bo najniżej nachodziaczym się punktom toczką w derżawi jest rika Karadaria. Jest to na wysoty 132 metrów nad morzem. Przez taki obszar pełną hir też płynę weloch rik. I najdłuższą riką jest Naren. Ma ona dołhist 807 km. W Kirgistanie za właśnie takiej geograficznej budowy, takiej rizby terenu, to jest bardzo ekstremalny klimat. Znaczy, że litom są wysokie temperatury, bardzo horiaczo, a zimą wysokie, wielkie morozy. I tak, rekordową morozną temperaturą, rekordową taką zimową temperaturą, to było minus 53 gradusy i taką temperaturę pomierzyli ludy w sele Aksai. A najchoriacze było w Biszkeku, to było plus 43 gradusy. Zatem widzimy, że praktycznie to ta amplituda to razem prawie daje 100 gradusów. Riżny ciamerze najbardziej choriaczom, a najbardziej studeną temperaturą. No i w takich obstawynach to nie rosną w Kirgistanie weloch lisiu, bo lisy porastają tlem 4% powierzchni derżawy. Dokładnie jest to 8737 kwadratnych kilometrów. Ale za to jest weloch skał, weloch skalistych formacji i na premier w Biszkeku nachodzi się taka naturalna, skalista zjeżdżalnia, możemy powiedzieć. I podla legendy, kiedy tam dajaka żena sobie zjechać w dolinu, po to ty skalisty zjeżdżalny, to prenesy sobie szczęście z ciażą. No właśnie, koleżeny molią się, żeby no, byty w ciaży, żeby urodyty dietynu, no to tam właśnie idą na to tu zjeżdżalniu na skałach i kole tam budą sobie zjeżdżaty, to właśnie da jak duchy prynesą ju ciażą. No takie zabobony też funkcjonują w Kirgistanie. I w Kirgistanie też funkcjonuje bardzo ciekawy nacjonalny sport, który nazywa się kokboru. Kokboru trwa podobno jak w futboli dwa razy po 45 minut z 15-minutową pererłą. I to kokboru to przede wszystkim jest chrany w prynachodzi nowoho roka. I zamiast bramok, to tam na zemle są takie koliczka, są takie kolesa narysowane i no nie mamy po prostu, tak jak to tych raczy, to sód na koniach.
to sud właśnie tak wychladają, że one nie na swoich nohach tam bichają po boisku, ale na koniach. I istota chry to je w to tym, że tam one chrają nie z piłką, a z tiłą kozy albo tiłą młodej korowy. I trzeba po prostu zabrate to tiło od protywnika i pomistyty w to tym kolysu, koliczku po drugiej stronie boiska. Bardzo osobliwa chra, w którą właśnie chrają prynachodzi nowochoroka. No i to tylko pro Kirgistan, ale jeszcze oczywiedno buda nachoda, żeby wam opowiadaty pro inczy derżawy, kotry sud susidny ma z Kirgistanom, na premier pro Kazachstan albo Uzbekistan, no ale to inczym razom. A teper posłuchamy muzykę i to budę Gosia Pałka, połem kiwskie, śpiwanka, dokładnie budę Matyna Hołowok, chylla. Zatim proszę kraśnij na muzyczną pererwu i wertam do was o paroch minut.

Słuchali ste śpiewanki Gosi Pałki pod nachołowką Chylla. I przed przerwą, przed tą śpiewanką, to skończyłem wam besidu pro Kirgistan. No właśnie, to była, mam nadzieję, że dość ciekawa opowieść dla was. Tiż pro geografię tej dzierżawy, pro dejakie tradycji, pro osobliwe sporty, no i tiż pro kus kulturu tej dzierżawy wam jem powił. No i tak jeszcze budu wam besiduwaty pro to te dzierżawy przez najbliższy tyżni, noż to najmniejsze do wakacji. I w czas wakacji, no nie budę trzech świtił, nie budę w zahali programie w prawym efiri, dumam, że w serpny budę jak sztoroka lito z lemefem, no to to budę audycja na kus inczych warunkach, w inczych obstawionach, ale to bliższe proto, to budu wam besiduwaty w czerwcy. Ale teper to jeszcze wam powiem pro muzyku. Jak uchoczu teper wam pustyty. Posłuchamy Igora Kucera, to budę śpiwanka pid na hołowką kole murowale biu makowyciu, za tym posłuchajmy Igora, a pak jeszcze wertam do was na paroch minut.

0: Skończyła się muzyczna przerwa, drodzy słuchacze. Słuchaliśmy śpiewanki Igora Kucera. To był utwór pod nazwą Kole Murowale Biłu Makowyciu. I też to była poślednia śpiewanka w dzisiejszym odcinku Trzech Świtiu. I bardzo dziękuję wam, Hneska, za prysutnist, za to, że ste z nami, że nas słuchate. No i kole choczete nawiązaty z nami kontakt, choczete z nami popisaty, choczete zopiniowaty nasze audycji, to, co robimy, jak dijamy, choczete może zaproponowaty nowe dumki na programy, na temy konkretnych odcinków, to oczywiście możecie najlepsze to do mnie pisaty mailowo. kuba@lem.fm, jeszcze powtórzę, kuba@lem.fm, albo możecie pisać na gamboknyżci na Facebooku Kuba Zygmunt, tak mia tam najdete. Możecie też pisać na fanpage na Facebooku LEM.fm, właśnie na oficyjnej fanpage naszego radia i też doznam się, kole tam budete do mene pisać widomist. A tak to już ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Czujemy się o dwa dny, precin w piatneciu, 22 maja to bude. No i też budu trzy świty po nowinach o chodyni 20 i budu z wami tiż do mniejsze bliższe 21.30. Zatem teper to żelam wam po prostu przyjemnej reszty weczera, żelam wam spokojnej nocy, żebyście się zregenerowali na zaran, żebyście jeszcze zaran w czetwer mali sylu, zaran weczerom to trzy świty budu Severianom Kosowskim. A poklasz to trzymajcie się, ostante zdorowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świty wieczorem.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tyżden.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer Sorokowisem. Piatnycia, 25 żołtnia, oktobra 1946 roku. Bandyty ubyli po rybkach bortnym. W prywatnym piśmie z cała Bortnoho Gorleckoho powita pit datom 20 żołtnia, oktobra, pyszut śledujucze. Na druhu matku biżu, 21 wresnia, septembra, wyszli banderowci z lisa, jak się premerkało, a drżawna polska policja i wojsko byli w seli. I tak się wraz zeszli na wyższym końcu cała Bila Worobla i otworzyli wielki oheń. Kuli letili dołą sełą jak doszcz, a ludę w tot czas wezli z pola komperi, szto w den nakopali. Tak ludę ze strachu popadali koło woza na zemlę i choronyli swoje życia. A potom się wderli lisowe bandyty do jednej chyży. Tam siedł za stołą parobok Nestor Podbereżniak, syn Wasyla Podbereżniaka. I banderowci nastawili do nich automat i wpalili 10 strzałów. Tak pochyb młody parobok. On był w nim czyni, to tam peretrymał, a tu doma za stołom ho zabili. Łapenne, poczta Gorleci. Dymko Bubniak w piśmie do Hryhoryja Tylewskiego w East Pittsburgh pisze tak. 2 wresnia 1946. Co się hełdijało podczas wojny, to znajesz z gazet i ryżnych pysem. Słowom skażu, że przeżyli my tu straszną burię wojenną. Obrali nas Niemcy na wsi strony ze wsioho. Z chudoby, zerna, odeży, obuwia. Teper najbliższe brak odeży i obuwia. Ludzie chodziat piwnacho i boso. Ja by zadowolony był, jakby mał dobry kierpci. Po wojni przyszło pereselenia. Wsi my tu dumali i prachli toho pereselenia. Ale jak pierwsze partii pereselili się na sowiecką Ukrainę i jak my dowidali się za życia bytia pierwszych pereselenciów, to wsim odpała ochota do pereselenia. Tych pereselenciów pomieszczano po jamach, po dirach, albo gdzie była jaka komnata, to 2-3 rodziny w jedną komnatę. Ludy piszli robyty w kołchozy i zarabiali po 0,5 kg jarciu na den. Deny, którym udało się wteczy z polskimi transportami, to przyszli nazad na swoją zemlę. Ale po niedługym czasie przyszło wojsko za nima i zabrało ich. Z Wapennoho wyjechało 481 osób, a ostało się 83, to jest nas wsich jeszcze 16 rodyn. Polaków przyszło do Wapennoho 22 rodyny. W Rozdzilu ostało się około 50 rodyn, a Polaków mniejsze jest jak w Wapennem. Czujemy, że to ludzie, które pereselili się na Ukrainę, to bohato umeraje, ale które ostali się w Haleczyni, to tym lepsze. Tu deny kotry seła wyjechali na 90%, a inszy na 50%. W Gorlecką powiti jest jeszcze bohato naszych ludzi. W Bodnarci ostało się połowyna. W Rozdzilu trzecia czast. W Bortnom, Perehonyni i Bodakach bliższa połowyna ostała się. Regietoły, Nyżni i Wyżni ostaliśmy majże na 100%. Na Zachowiaty to w Gorlecką powiti ostało się jeszcze 35% naszego naroda. Twój brat Iwan pomer. Dwa razy jego bandyty obkrali. To przestraszył się i pomarł na zapalenie. Twoja bliższa rodyna żyje jeszcze nie z hirsze, bo dobre się trzymają. Moja żena chwora już 6 miesięcy. Była w Bolneci w Gorleciach 6 nedil. W Krakowie 2 nedile, a wse na nycz się przydało. Sprodał jem wsi mebli i jedną chyżu na liczenia. Chyżu jeszcze mam jedną. Łazienki, kupeli, zniszczeny. Nie ma weekend, dwerej, a i blachu z dachu poczaste zabrali. Mi brat Wasyl z synami wyjechał do okolic Tarnopola, koło Buczacza, ale już pomer, ma 88 lit. W gazetach jest ohołoszeno, że to pereselenia się skończyło. Łapennom rozebrano już 54 budynki, a w Rozdzilu koło 80. To prodaje urząd zemski. Kupowali Polaky, bo Rusnakam zaboronyli kupułaty. Prodawali duże tunio. Tu dają te pomochy Polakom z amerykańskich dariów. No Rusnaky nie dostają niczego. Ja zanimaju się gospodarstwem, mam 3 morchy pola i plebańskoho trzymają 4 morchy, ale duże lechie. Mało je ma psijał, bo nie było czym na wesni. Mam 1 korołu i 2 kozy. Doma przy mi ostali się jeszcze 3 synowe i 1 diłka. Jak ty tam żyjesz? Czym zanimasz się?

jajce 6-800 zł. Powiedzcie prawdę, to głodu tu nie ma, bo wszego do jedła jest dost. Tylko drogie, najgorsze z odzieżą i obuwią, bo uczy czerewiki stoją 3-4 tysiące, koszela od 1-2 tysiące, a połotno po 700 zł metr. Ludzie mają po jednej korowi, jeden jak to konia, ale konia dobrego rytko kto maje, bo to wse nim ci zabrali. Teper bahato trymają kis, bo od kis smołoko nie berut, a od korowy każą dawaty 30 liter miesiaczno. Także każą dawaty miasom. Mi naznaczyli dawaty miasa 150 kilo na rik. Podatku z trzech morhił 2000 zł. Żydzi i cyganiu neje, bo nimci wystrilale. Mordowali w diabolski sposób, a nie siany jak nie mistyło w hołowi, jak tak bożna ludzie inne szczyty i mordułaty. Żydzi trochę wernuło się z Rosji. To wyprodają swoje domy, ale sklepiu nie mają. Wsi chociaż kuda to wyjechaty w Ameryku albo Palestynu. Jak sobie pomyślu za to te czasy, kiedy ja był w Ameryce, to był prawdziwy raj proti toho, jaki jest teper tu w Europie. Ja odczuwaju to, że to mnie potołkło tam Charleroi, bo mi nohy puchną i bolat. Szczęście, że to mają wodę sierczaną. To się wykupają i staje lepsze. Mój stryk Wasyl w Rozdzilu pomer na początku czerwca tego roku. Mali 88 lit. Świeszczenników mamy w dejakich sełach. Od Zmychoroda na zachód, nie nigdy aż w Rozdzilu i Macyni. Potem Chmastowi, Gładyszowi, Regitowi, Bortnom, Nowycy, Wsztyny, Smerekiłci i Bilanci. Tak w ciłym gorlickom powiti mamy 10 swoich świeszczenników. W Macyni jest 12 roden rusnakił. W szkołach wsiuda uczat tylko po polsku. Czasem czytają gazetu Karpacka Ruś i takoż mają kalendarz hunianki i naszą knyżku. Rozdzila powit gorlici. Pisze Grzegorz Tylawski do stryka Grzegorza Tylawskiego w East Pittsburgh, Pensylwania. 29 września 1946. Wasz list iszł do nas 2 miesiaci. Jeden pakunok zmy dostali, to byle 4 pary czerewikił. To my dostali, a bilsze nie przyszło. Seło wygląda tak, że to strach pesaty. Chaty wyprodali het. Bar zmarne nasze życie, ale chatu mamy taj sidymę, bo dneska nie jest nigdy dobra. A żyje w Rozdzilu nieduże ludej, bolem 60 familii, a było 180. Heł smutno żyty, ale to robyty. Sidy dzisiaj żyje, bo heł od nas, że to pojechali do Rosji, to złe pyszut. I powtikało duże, ale zas ich zabrali. Heł nie jest pokoju, chodzą po noczach lisowe bandy i zabierają chudobu i szto popadut. W jednym starokrajowym pyśmi z gorlickiego powita, peresłanom w naszą redakcję, pysze dziewczyna swojej tety tak. 16 września, septembra 1946. Wy się mnie dowidujete, że to nowoho, że ja wam nie pyszu nicz. Czom ja wam nie pyszu nicz nowe, to za to, bo się boju swojej tiny. Kto dasz to nowe napysze do Ameryki, to zaraz jest w gazetie Lemko. A tam nasze bracia Lemkę peresyłają gazetu do kraju swojej rodyni i heł przychodzają dwojakę z lisy weczerą. To im nasze ludzie peredają to tu gazetu i za to dobru na chorodu dostają. Nie bojać się, że ich obkradą albo nabiód. No wojakę się z toho śmiją, że Amerykanie nie ponymają, że to za wandriwci po lisach siedzieć. I każą, że to ty ludzie, że za nich pyszą do Ameryki, to budą znaty, że jest Bóg na niebie. One chyba byli w Smerekiłce. To kazali, że mają gazety, że to jest opisano w Krynicy, Łysowi, Hańczowi, Uścia, z Jasielskiego Powita i od Korosna i kazali, że się im odochce pisaty do Ameryki. A za to każdy boi się pisaty, bo każdego pisaria jest imienno w gazety. I wydyte, kochany tetusiu, jak ja wam mogę się opisaty. A byłoby to opisaty, choćby i Biblię z toho wypisał, to i tak by się nie zmistyło. No to te wandriwne wojake lisowe przychodzają do seła i napadają po chyżach. To koho polublat i im dast isty i wypyty, to ta komuniczne wozmut. No koho nie polublat, to choćby im dawał, to nie wozmut, lem obkradut, a druhomu dadut. No jakby wszystkie ich hostyli, to komu by krali i koho by byli. Ja wam tu donoszę, że to złucha, Demnianycz Iwan, z nim ma maje ruku. To jak przyszli do niego, a on się pochniwał na swojego susida, Mytra Krila, i nabuntował na niego tych lisowych wojakiów, tak piszli do Mytra Krila i go tak zbyli, jak na człowieka. Jak go leszyli, to się ledwo ruszał. Żena z Litmy wzięła go do posteli i go obstawiła pojałkami i bańkami, żeby wytjachli z niego to tu czorną krowu. No nie znaty, cy budę żywym. To teper jak gdy mnie

Nowicz idę chory żdyniom, to ludę w tej kajut perednym, żeby z nim nie zejty się, bo się obojad, żeby nie nabuntował wojakiu na nich. I każdy susit się boi susida, bo nie znaty, kto i kotry z nim ma ruku. No nie chodę nigdy pity się poskarżyty, bo by z nim tak zrobili, jak i z tym zuścia. No tak, nasze bracia Lemki, same sobie dobry szkodziat. No, drugi raz wam wece napiszu, drogi tytusiu. Wszystko się boju pisaty, bo mogliby i mene najty, a ja chcę jeszcze żyty. A te pierwe ceny napiszu, bo idę spaty i się boju, ducho śwityty, żeby taka nieducha na dworze naczatułała. Seło dołgie. Poczta gorleci. Pisze Iwan Sabatowicz do Gregoria Szkęby w Montreal, Kanada. 25 sierpnia augusta 1946. List ja od tebe dostał 25 sierpnia, który był pisany 14 lipca. Duże mnie tiszyt, że to jest ze swoją familią zdorą. Dziękuję gospodu. Ja toże zdorą z familią i już nam duże lipsze, jak było zaraz po wojni, bo już sme i posijali i posadyli bilsze i wrodyło się do starte. Zarno już sme z pola zobrali. Sina sme nakosili dost, bo było kady. Ja mają jednego młodego konia, jedną korowę i 4 oweczkę i telatko. Moja sestryczka Anna z Ameryki nam bardzo dużo pomogła. Prysłała nam idła i oderzy, tak że ja sobie ani nie dumał o takiej wielkiej pomocy. Ja sobie dumał, że to wojna wsi krainy tak zniszczyła, jak i nasz, bo nam tak opowiadali, ale Gospod Boch ochronił naszych bratów i sestry w Ameryki. I one teper o nas pamiętają i nie dają nam propasty. A drugie nasze bracia i sestry, że nas byli i trapili, dneska toho żałują. Dumali sobie, że jak pójdą na dobrą zemlę do Rosji, to budą mati dost wszystkiego, a teper tam inaksze. Prodają hyn ostatni ryczy i wertają cię nazad. No teper nie tak lekko się wernuty. Z nieznajowej już się wernął Chwalek Mikołaj z familią, to on znaje, jak tam jest dobre. Duże naszych ludzi hyn pomerło. Symowa Marysia pomerła na Suchoty, a Symycha Irena pomerła w Rosji. I drugi pomerli hyn, pańko Stach, a Stafy Starej, Dekudowa Jefroska, Starej Kosarowicz, a bilsze nie znają kto, bo teper jem listu z Rosji nie dostał. Zaczęli Polaky wyhaniaty ludy do Rosji, ale nie wsich. Jak raz pereszło wojsko, de mało rozkazane i go pojmali, to go odstawlali do granici. Ale jak nie podpisał się za rosyjskiego obywatela, to go puszczali nazad od granici. Teper powiadają, że już nie będą wyhaniaty do Rosji. Što jeszcze zajdę na ludej, toho nie znamy, bo w naszym horci barskie pyt, a woda pyrskat i pecze ludej. Drogi towaryszu, dowidujesz się, kto najhirszy był w naszą seli na tych, što zostawali doma. To barże wsi młode paripki i młode gazdowe. Rosjany dawali im gwery i prawo robyty, što chociat z Polakami. W dołhom mali za komendanta Wasyla Wilgosa. To nas nazywali Polakami albo protywnikami, a teper ich hyn zowód Polakami. K tomu pismu Gregory Szkęba daje od sobie taki przepis. Proszę napeczataty w gazeti to pismo od mojego towarzysza w starym kraju, żeby ludzie czytali, co się tam działo, jak było pereselenie i co się dzieje teraz i jak nasz naród umiera w Rosji. Czemu wy się nie staracie o to, żeby nasz naród powernął nazad, kto chce?

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

0: jest 4. 21. maja 2026 roku. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Už po zrane začne się rutynale 13. Međunarodne bienale Lemkiwsko-Rusyńskoj kultury, ktorého pierwszy dzień bude w sobotu 23. maja w Krynicy, a drugi w niedzielu 24. maja w Łosowi. Na bienale все prezentujúcia lemkiwsko-rusyńsko tvorči z Polščo i zahraničí. Dodnes bienale hostilo tvorčiu z 11 držav. Toho roka vstúpila rusyńska artista z Polščo, Slovácii, Ukrajina, Rumunii, Maďar, Chorvácii i Serbii. Na początku w sobotu rano projde zasiadanie Światowej Rady Rusyniu. Pak w samopołudne na Starom Krynickom Smonterii odprawlena bude panachyda na hrobi Epifana Drobniaka, Nikofora. Dalsze złożenie bude kwitia pod pamiętnikom artysta na bulwarach Titla. Od tamale perejde chorowi do starego zdrawicznego domu na Krynickom Deptaku, gdy o 15 godzinie w balowej sali odkryto budą wystawę malunku, ikon i fotografii. W palowej sali projdą i dwa koncerty o 15.30 i 19.00. Drugi dzień bienale zacznie się w niedzielu o godzinie 13.30 złożeniem kwitia przy pamiętniku w Uściu Ruskom. Pak podia przeniesie się do amfiteatru w Łosowi, gdy o godzinie 14.30 bude można słuchać prelekcji o rusyńskiej kulturze. O 15.00 godzinie odbude się tam finałowy koncert. Wstupne na wszystko podziei darmo. 13 maja na baniu Grekokatolickiej Cerkwy uspinia Preświatej Bohorodyci w Liknicy wernu krest. 8 miesięcy temu był win wkradeny i zniszczony przez gnez już pokaranego złodzieja. Przypomnijmy, że metalowy krest był wkradeny 13 września septembra 2025 roku, a podalsze zniszczeny, podjaty na kawalci. Złodziej był na dołu zatrzymany i postawiony przed Liknickim sądem. Podla toho, że gwarił, nie był motywowany wzgledami nacjonalnej czy religijnej nienawisty. 10 maja nowy krest był poświęcony, a 3 dni późniejsze postawiony na głównej bani Liknickiego chramu. Już w najbliższy poniedziałek zacznie się 14. rocznik Festiwalu Kultury Rusyni w Słowacji, Rusyński Festiwal, którego głównym organizatorem jest Okresna Organizacja Rusyńskiej Obrody w Słytniku. Festiwal potrwa cały tydzień. W poniedziałek 25 maja w Piddukleńskim Oświetnym Centrum projdzie odkrycie festiwalu, któremu bude towarzyszył wykład o Perlinach Karpat. Wtorek w Domie Kultury aktora teatru Aleksandra Duchnowicza wkażą piesu z nazwą Polepetko. W sredu w Piddukleńskiej Bibliotece Instytut Rusyńskiego Języka i Kultury Priaszyńskiego Uniwersytetu prosić na besiedu o rusynistyce w szkole. W czwartek bude 11. Festiwal Wiro, w ramkach którego odprawlena bude grekokatolicka święta liturgia w rusyńskim języku. W piatniciu zacznie się główna część festiwalu w Słytnickim Amfiteatrii i potrwa do niedzieli. W programie na piatniciu jest meczeńczoma semirycznik festiwalu Orfeus, muzyczna perehladka autorskiej rusyńskiej twórczości i wystupy folklornych kolektywiów. W sobotu zaprezentuje się meczeńczoma Puls Priaszowa, jedyny w świecie profesyjny rusyński ensemble. Pośredni dzień podziei zaprezentują się domaśni ansambli i gości. Furt i jeszcze możecie przydbaty online tredniowo bilety wstupu. Korlicka ulica 3 maja bude rewitalizowana. Jak informuje miasto, rychtowania do remontu weszły w dalszy etap. Początek modernizacji planowany jest na drugą połowę tego roku, po doprecyzowaniu technicznego planu i zrobieniu rozpisku prac. Inwestycja bude wedena postępno, tak że bude robiti problemy w ruchu dla żyteliów i przedsiębiorców. W pierwszym etapie bude wymiana kanalizacji. Protiahom ciłego remontu cilom miasta jest trzymati normalny ruch na ulicy 3 maja, żeby nie była ona ograniczona dla ludzi. detalji nowej organizacji ruchu ta rozpiska planowanych robić będą publikowane po zawieszeniu wszystkich projektowych prac.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Obariantuk. Jak kutaczom skuta peca, perom z hartam ohen z serca. Wybiliła moja watra do ciam usz. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat, obariantuk z mojej muki budu piuk.

Przychodził tam akurat z Osanoka, mama w bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak my łatwo zaczęły robić w czorni, w botnim, my chowo z łatwo ładowali. I przyszedł ze świta. I mówił, chowo z łatwo postawiony, mamy na gradencyku tak na stojat. Tak na wyjdę, żeby nas pomyć mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyci świtą, z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy, nie, ciasunku, i nie, niech choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, ja mam serca.

0: syna!
1: Co? Druga? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przyszła!
1: Panesku, niczo, kurde, no wygać i powaj. Wow! No! Kurde, dzięki!
0: Dzięki, Kibo!
1: Dzięki!
3: Kuba, widzisz się?

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiuskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio.

Dobry wieczór, witam w Piatnyciu na słuchowisku i jak znate, to tylko ty nas uważnie słuchają, kontynuacja karpackich noweli Petra Polańskiego, Pit na hołowką karpacki honczar. Zapraszam. Po starostwach zaczęły się czyslenne aresztowania. Z Krakowa przychodzili powstanci do schidnej Haliczyny. Minister Kollin i lwiuski starosta Milbacher zaczęli protydiaty. Poroszył śnieg, lekki, inny wkrywał dereła i trawy, potichał piłniczny mrozowy witer. Mirosław wziął ruczniciu i piszał do lisa. Wstąpił do pustych monastyrskich komnat, które inakże teraz promawlali do niego w promykajuczym się przez diry do korytariu witry, czuł win chor woroił, a hołos puchacza przypominał czorny kruk, szto żdud na swoją żertwu. Od grubych, zimnych muriu potichało chorobom, a statui Alojza i Sawyny zdawało się barże, iszczy poczornili i stali się odstraszający. Zaponurany, z chirką usmiszką, wstupił Mirosław do izby honczaria. Fewronka siedziła przy małym wikni, schyliwszy hołowu nad haftą. Kiedy zbliżył się guni, jej grudy zafalowali, a makowe kwitki na lyciach to plamenili, to bilidli. Wy, Mirosławe, zaczęła tremtiaczym hołosom, dołucho kazaliste mi muczyty się, najawlejuczy się. Muczyty się? Zwidał Mirosław ostro. Czy zrobił jem de jaku pakist waszomu wiciu, albo wam? Fewronka niedowierjajuczy posmotryła na Mirosława. Kolejne besidował win do niej tak chłodno. Schyliła za schołą nad robotą. Mołczała, ale jej tremtiaczy usta i żywe oczy jawnie besituwały. Toto połedynia otumanyło Mirosława. Ona maską? Nic, to niemożliwe, podumał. Fewronko, nie potrzebuję tych waryty. Ty znasz. I kto by cię nie lubił? Kocham cię i proklinam to tu striczu. Minutów, kotry jem cię wzrył. Proklinam! Boże, co wy besidujete? Bez mniakił, bez prohalin. Fewronko, kiedy możu cię prosy te o słowa prawdy, recz. Kto twój otec? Otec? Jakżeż to? Nie skrywaj, powicz otwarto. Przyznaj, że i ty nie taka, jaką się mi jawisz. Nie rozumieju was. Powiła spokini, a to spokój wywiół Mirosława wiszczy wekrze otumanienia. Zachodził do hołowy, prodążał jednako. Czy ty wse była taką selanką jak dnes? Zwiduję o twoje minułe. Minułe moje? Rozpowiem, kiedy taka wasza wola. Odrekła zadumujuczy się Fewronka. Hejby, pres son, przypominam sojditia czy roky. Predo mną jawlają się czudne obrazy. Nie prosty selańskie chyży, a komnaty z dywanami i bohatyma draperyjami. Potem podoroż przez bezkoneczne puszty i zazjem w czarujuczych horach. Żyła jem tam na swobodzie z moją rowesnycią, diłką madierskiego pana. Tak otec pereselił się ze mną do Ungwaria, a z toho mi statu.
sztoby? Jak sztoby? Dźwiduju, jaka była Wiedźciowa Cil ostatnio i podoroży? Śmich popredył odpowiedź. Czudny wy. Jakżbym mała widuwaty widzia o cil. Win dobryj, barz dobryj otec i lublu ho bezmirni. Ta pry tym boju się ho, wse był skryty, o swoich sprawach ne wspominał i ne rozjaśniał mi ich Nykoly, jej by nechtił do toho wertaty. Za to i neś widuju ho Nykole onycz, raz lem widała jem o moją matir, to gdy pociłował mnie i zapłakał, jak dityna. Prestała. Ale hoło z jej hejby dale zwuczał, a w oczach pojawiły się perły. To ty nie znasz nycz o swojej matery? Nycz. Znaczy, zobrawszy wszystko, twi otec skrytalec, emigrant, powstanec. Mi otec chłop spit strichy. Chneskę, że zarobnik pracuje, choć pieniazy maje na predost. Nieprawda! Skryczał Mirosław, stywsnuwszy piastunkę i zaponureno pozerajuczy. Nie obdurysz mnie jednako i ty spośred tych, co chcut władit nado mną, co wzięła jest mia do niewoli. Ale wyrwu się, choć z trudom, ale się wyrwu. Dwery skrypnuły i ośniżeny, zadychany honczar wstupił do komnaty. O, Emyrko Platonowicz! Prochowarył, otrypujuczy się z ośniga. Dobry, aż dobry. W naszym lisi pojawił się drań medwid. Zawydjak, że jak powidał wozny, kotrochom nadybał na sterci do mista. Wozmemy zaran rucznyci i zastawymy się na neho. Zastawymy się, zastawymy, odpowił Hirko, uśmiechnuwszy się Mirosław. Pidyjdeme ho, oż to za pasyja to budę. W jego oczach aż zas blysnuły iskry. Mirosław nie jak nemich pochodyty wszystkich tych piłperecznosty i zaklawszy pod nosom, wyszł na werandu. Tam była już fewronka z dzbaną w rukach, jak wse lechizio uśmiechnena. Zyszli wraz z dołą schodamy. Dumate, bojałabym się medwedia. Teraz z żartibliwą uśmieszką. Tak, akurat nie dumam, odpowił głucho Mirosław. Myli tesia, listo moja odczyzna, a tu doma. Bliżyli się do drzewa. Mirosław chcił odpołisty, ta wraz poczuł za sobą dyki śmich. Aż to było dale, doznate się po pererwii.

Ty, Herman, hej! Rekła z sarkazmem, wywywajuczy paleczką i zawysni pozerajuczy na fewronku. I prowadzisz swoją Doroteję po skałach, prawda, że? Nezriaczo pozerała na fewronku. Ta ona, nabrawszy wody jak lekki metelek, perchnuła od nich. Ty dumasz, że leżu ja w spokoju? Wysiadowała inakszym usztonom, że moi lubowne sprawy się ułożyły, że wteczesz przed moim kochaniom. Plesnuła w rukę i doraz kiłko hadukił było prynych. Związali Mirosławowy ruky i pociągnuli do krytoho kabrioleta. O chwilu powis hnał do rochom, a kolewisnych strymał, a rabił przed dworom krajewskoho, otworzyły się dwery i to tyże same hajduky wzięli Mirosława popid ruky i pociągnuli do dworu. Na ostatok mam tia, powiła Emileja, siadajuczy do fotela naproti Mirosława. Wyrecz mi tu od doraz, że bierz predo mną lubowny pokłon. Mirosław siedł nimo. Człowecze, powiedz doraz! W Emilii jawlali się już oznaki złosty. Powiedz, że obożujesz mnie! Odpowiedzią było mouczania. Ochydnyku! Pidnosła hołos Emilia. Przyznaj, że cztysz mnie! Mirosław nie odpowiadał. Pse! Skryczała Emilia, stysnuwszy konwulsyjni ruky i podnosiaczy się z fotela. Ta doraz zmieniło się jej lice. Bezsylni podała po sobie ruky i zajaśniły oczy obwele muczennika. Mirosławę! Zaczęła prymylnym hołosom. Tiłkolem recz mi, Mirosławę, że mnie lubisz. Wszystko, co tak nachli się podjało, oczemeliło Mirosława. Pred nim stojał demon. Żeno, jał się słowa Mirosław. Emilio, zaprawdy myślisz, że mnie omamunysz? Mam ty powisty prawdu? To udy znaj, ja nelem ne lublu tia. Ja tia nenawidżu. Stiechnuła obrwy, odstupyła. Chłop, obczy chłop, to już za duże. Dotemny ci z nim. I zasplesnuła w ruky. Hajduki już byli tu. Rozkazuję wam szmartę toho chłopa, toho psa do lochu. Ta ne koniec na tym. O swoim czasie poskoczte na plebaniju, zwiażte popa i popadiu i do lochu z nima. Hajduki powlekli Mirosława do pidzemnej temnyci, de temno zaprawdy było. Temno jak w jeho duszy. Nastał wieczór. W domaszowskiego parocha słabo blymkał kahanec. Sywy Platon, prochodzujący się po izbie, proszeptuwał weczerniu, a Praksywija kończyła pasjancy, kiedy do spokojnego obyścia worwali się hajduki. Buszowali, niszczyli. Stareńku paru hejby busurmane wzięli do niewoli. Perestraszona parochowa służba wtekła i porozbichała się po seli. Hajduki hejby pekelnychy rekotali się, tiszyli się widokom ognia, który obniał wszystkie klebańskie budynki i proszywał czorniawe niebo. Teraz do dworu, budę wam jasno, rozkazał ekonom prowodra hajdukił, a sam dobry pitpyty i powlókł się do chromackoj korczmy. Na chneska to już wszystko. Dziękuję bar serdecznie za uwagę, a na następny odcinek zapraszam oczywidno już za tydzień. Besidowała dla was Monika Tylawska.

jak jem mał, 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiłskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska. Trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi chwalił, tak, ty ja się nauczę po polsku.

Nasz to Chłorielis. Dobry dzień wszystkim słuchaczom. Z tej strony rady do was Roman Ciurek. W dzisiejszej audycji, która się zove Lisom Lisom, chciałbym powiedzieć, z jakimi problemami muszę zmierzyć się nie jedno drzewo, ale i cały lis, żeby ich rosnuty zdrowo i wysoko. Celem witer i brak dojczu do skwera drzewom, a może jedasz to wecenysz ohen, który często trawy wielkie hektary lisa i leszać za sobą wszystko w ruini? Słuchajcie uważni, a wszystko się dowidate. Zapraszam. Dumam, że na sam początek warto odpowiedzieć o tych zachorzeniach, które są związane bezpośrednio z klimatem i jego anomaliami, które w ostatnich rokach zdarzają się aż coraz częstsze. Kiedy chodzi o powodzi, w nas nie jest tym aż takiego problemu, ale i dla samego lisa wielka woda nie jest tak niebezpieczna jak dwa inne kataklizmy klimatyczne. Jednym z nich jest ohen, a drugim witer. I dumam, że jedno i drugie jest równie niebezpieczne. 11 sierpnia 2018 roku miała miejsce wielka tragedia na północy Polski. Przyszła nawałnycia witru i zwaliła przerażająco wielki fałaty lisa. Nazwano to wichuru katastrofą stulecia w lisach w Polsce. W jednym z nadleśnictw w dyrekcji gdańskiej witer powalił 180 km2 lisa. 180 km2 lisa. Żebyście sobie mogli dać to wyobrazyty, to tak jakby dwitre ty Gdańska zmetło i naleszyło się nycz lempobojowysko. Dołhy rok praci lisniczych ich popredniki upiszło jak to radiat z witrom w jednu nicz. Lisniczy, które zajmowali się tymi lisami, kiedy stali rano 12 sierpnia, zalali się łzami. Nie wiadomo było, kilko lisa zniszczył witer i co teprę z tym wszystkim robić. No ale wzięli się do roboty. Usuwania skutków takiego huraganu zajęło w jednym leśnictwie ponad 20 miesięcy. W tym czasie z wszystkich połamanych drzew udało się wyrobić około 1 600 000 m3 drewa, które wywezeno z tego terenu w przybliżeniu 43 000 tiahariłok. Powtórzę to jeszcze raz. 43 000 tiahariłok drewa wywezeno z terenu, który był zdewastowany przez witer. Kiedy wzięto pod uwagę normalną pracę lisniczego i danego nadlisnictwa, tak duże drewa wywezłoby się w przeciągu 15 roku. Jedna nicz, jeden bardzo mocny witer i tylko pracy, tylko starań piszło, jak to radiat het. Trzeba też zwrócić uwagę, że chpał lis złożony praktycznie w 100% z sosny. Takie monokultury mają znacznie mniejszą odporność na witer, ale jak dobrze znacie, na północy Polski ciężko o dobre warunki dla innych dereł. Nie jest za bardzo możliwości, żeby lis był hen mieszany, no za to siadzi się przeważnie lem sosnu, która to jest znowu wyjątkowo odporna i przystosowana do ciężkich warunków glebowych, które panują na północy. Ale celem witer był witer, a teper następny żywioł. Ohen. Lisy w Polsce i na świecie chorują w zasadzie sztoroka. Wystarczy jedna szklana butelka leszana przez herbiara czy innego turystu i przez nią może dojść do samozapłonu ściółki, co będzie doprowadzało do tego, że ohen raz dwa rozejdzie się na wielką skalę. Znamy, że sztoroka chory czasy w Polsce, chory w Australii i w innych rejonach świata. Ale nie znam, czy ste czuli o największym pożarze w historii polskich lisiów? Rudy Raciborskie. Byłem tam na zajęciach terenowych z mojej uczelni, kiedy studiowałem lisnictwo. Co prawda, byłem tam, żeby zobaczyć i ocenić, jak po 30 rokach od tej tragedii wygląda nowy lis.
ale no o tym dneska uradył. Wernu do toho, što dijalo się 30 rokiu tomu i powiem, jak bars niebezpieczny je ohen w lisi. Ale zanim o tym, to zrobmy krótką przerwę na muzyku. Posłuchajmy teper Berkuta z pisniczką Manet, a później wertamy do temy ognia w lisi.

0: Po krótkiej przerwie wracamy do temy katastrof w polskich lisach i teper opowiem o tym, co stało się w 1992 roku w Serpny, właśnie w Rudach Raciborskich na zachód od Krakowa. Wydarzyła się tam awaria potiahu, dokładniej to awaria hamulciu, kotry się zablokowały i potiach, kiedy hamował, rozsiwał spod sebe iskry. Nie było ich bardzo duże, ale co było jeszcze hirsze, to fakt, że w tym czasie na tym terenie panowała też jedna z największych susz ostatnich czasów. Jak możecie się sami dodumować, iskry plus suszy i suche igły i listoczki no dają ohen, który momentalnie rozeszł się na wielką skalę. 9 tysięcy hektarów i 3 nadleśnictwa zostały strawlene przez ohen, którego nie sposób było zatrzymać. O godzinie 14 do straży dotarło słyszenie o pożarze, a już po 3 godzinach choriło 600 hektarów lisa, a po 6 godzinach choriło 2 tysiące hektarów lisa. Co ciekawe, ale i zarazem ku straszne, to koniec dohaszania czasty terenu, przede wszystkim torfowisk, zakończył się prawie miesiąc po tomu, jak pożar się zaczął. Torfowiska są bardzo ciężkie do uhaszenia, za to tak bardzo długo to wszystko trwało. Ponad miesiąc czasu dohaszano skutki tego pożaru. Podczas tej tragedii zginęły 3 osoby, a 15 woziów strażackich schoriło w ogniu. Na szczęście był to do tej pory jedyny taki przypadek tak wielkiej tragedii i oby się nie powtórzył. Na miejsce, gdzie zhorił lis, rosnę już nowy. Czast posijało się samo, czast posadzili lisniczy, ale dla, że tak powiem, żółte dzioba, który nie zna, co działo się w tamtym miejscu 30 roków temu, dumam, że jest to zwyczajny lis, za to szapkę zchował za to tu praciu, który włożyli lisniczy w odbudowania tych terenów po tak ciężkiej klęści. Kończymy temat katastrof klimatycznych, że tak powiem, i przejdziemy do tych, o których może duże ludy nie jest świadomych, a które niszczą drzewa, albo i nawet ciły lisy na sztoden. Pewnie kojary te kornika. Było o nim często hołosno. Taki robaczok, który lubi wtynaty dereło. Kornikiem je duże. Je ostrozębny, drukarz, rozwiertek, zakorek i jeszcze paru innych. I to z nima przeważnie utożsamlana to ta słynna gradacja. Czyli takie masowe pojawlania się danego owada w lisi w danym okresie. I fakt, korniki są niebezpieczne, ale nelem na kornika chłoriu dereła je masa innych owadiów, które niszczą hektary lisiu i bardzo ciężko czasem jest to opanowaty. Dumam, że szczegółowo temat korniki i innych owadiów, które atakują drzewa, omówię w innym odcinku, bo jest to też bardzo ciekawy temat. W każdym razie, jak już radzimy o korniku, to najbuda o korniku. W peretiazie roka jeden kornik ze swoją partnerką może, że tak powiem, wyprodukować 4 tysiące innych korników. Kiedy korniki zaatakują jedno drzewo, znesą tam jajcia i powstanie nowe pokolenia, to z takiego jednego drzewa powstaje następna rodzina korniki, u której zasiedlają następne 30 zdrowych drzew i tak dalsze, i tak dalsze. Jak wyobrazicie sobie kilku takich rodyn, może naraz się pojawić w jednym lisi, i kiedy mają dobre warunki, to wychodzi bardzo wielka liczba. I każdy jeden kornik uszkadza drzewo. Pomaleńkę. Jeden, drugi, dziesiąty i tak dalsze. Aż w końcu drzewo pomału usycha. A jak to wygląda w praktyce? No przykładem może być Puszcza Białowieska, w której to masowo zamierają smereki. Wszystko właśnie przez kornika. Do Hneski przez tego owada zamerło tam ponad 8 tysięcy hektarów lisa. Bardzo wielki problem, nad którym dumam pobesidujemy w osobnej audycji. A z czym jeszcze borykają się drzewa, co ich kusat? Uznamy, że z jednej strony są to różne chrobaki, ale na pewno nie podumaliście o bobrach. Zanim jednak przejdziemy do bobriu, to krótki pererywnik, jak to radiat, i poczujecie teper pirko od serenczy. A zaraz po nim wertamy do audycji.
1: Dałabym ty, Birko, mam choszczochowy ty, ale ja cialę mam barz jak kulowy ty!

Wertamy po krótkiej perwi i opowiem wam dalej o tych szkodnikach w lisi. Przed perwą zacząłem o bobrach, tak i kontynuuję. Bobry były gatunkom zagrożonym, ale teper jest ich coraz to wece. Nie je praktycznie lisa, de bobry nie maleby swojego lokum. Ale z czego się to lokum trzeba zbudować, prawda? Bobry nie są wybredny, tnut każdy gatunek, od bukił, po sosny, mudreni, topoli, wszystko. To prawda, nie są tak ekspansywny jak chrobaki i tnutlem to, co mają blisko swojego lokum w wodzie, ale mimo wszystko potrafią na robyty bidy. Kiedy my już przy zwierzątkach, to nie sposób też nie wspomnuty o jeleniach i sernach, które lubują perekusyty świży, puczkę, jaleczkę, czy sosenkę, albo i buka. Bardzo lubią ryzaty młody pędy wierzchołkowy, które odpowiadają za to, że drewo rosnie w horu. Kiedy taki jeleń zist pęd wierzchołkowy, drewo wytwarza, co prawda, nowej, ale już w innym miejscu, obok. I jak takie drewo wyrosnie, to bude po prostu krywe. Z dwoma czubkami, albo z jednym, ale bardzo krywym. Kiedy w lisie mamy wielkie i licznych mary jeleniów, czy saren, albo paru łosił, to jak nam wparują w taką prawą świżo posadzonych derewok, nie wyrosnę w tym miejscu nicz. Dlatego trzeba takie małe derełka chronyty. Jak takie derełka się chronit, dowidacie się w następnych audycjach, za to słuchajcie uważnie każdego odcinka. Co jeszcze dokuczat, albo i zabijat derewa w lisi? Takim wrogom lisniczych sód ryby. Ale nie prawdyłki, czy myślaczki, to te rybki lubi każdy. Chodzi o ryby pasożyty, które atakują przede wszystkim korienia dereł. Takie ryby, które zabijają derewa, je bardzo duże. Ale dumam, że to te dwa najbardziej pospolite, to opieńka i chuba korienia. W wielkim skrócie opowiem, jak to się dzieje, że one zabijają derewa. Rosną w ziemi i swoima, w cudzysłowie, mackami, przyczepiają się do korienia dereł. Jak już się chłatią, to pokus zabierają z korienia wodę i inne składniki odżywcze. Pokus berą i rosną coraz bardziej, aż do momentu, w którym są tak wielkie i zabierają do tego drewa tak duże tych sokił, że po prostu takie drewo usycha. Korytarz tych takich macok, to ryba, może być bardzo wielki i siechaty nawet paru kilometrów kwadratowych pod ziemią. Taka opieńka atakuje drewo, a na werchy pojawiają się owocniki, czyli takie typowe rybki, które sprawny rybiar rozpoznać jako opieńkę. Ciężko jest z nimi wojuwaty, ale można takiego ataku opieńki uniknuty. Trzeba lem maty wiedzu i znaty jak, a lisniczy mają taką wiedzę. Wece o rybach i szkodnikach opowiem w osobnej audycji, bo to jest też temat rika, o którym można by było opowiadać i opowiadać. Jak same widzicie, no drewa mają duże worohił, ale zawdiaki pomocy lisniczych i ich doświadczeniu dają sobie jako syradu, a kiedy przydarzy się jaka tragedia, to prudko starać się jej ratować, czy odnowić to tu przyrodu. Dziękuję wam za gneskę, budu już pomaleńczy kończył. Słuchali z tej audycji, która się zowe Lisom Lisom, a radio do was Roman Ciurek. Mam nadzieję, że czujemy się już w następnej audycji. Trzymajcie się zdrowo i na koniec jeszcze poczujemy Rolanda i pisniczku Za Dunaj. Majcie się dobry i do striczy.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Wertam głowam, drodzy słuchacze, po perwi dnes 21 den maja. Skoro nam czas żene, skoro nam maj perlituje, a to 141 den wróci do kincia 2026 roku, czy znate kilku dni się leszyło? No, może i znate, ale ja wam przypomnę, to 224 dni. Takżto idziemy do peredu. Dnes już czwartek, tak czujemy się pered weekendem. Zaran piatnicia początek weekendu, a to do weekend. Najbliższy weekend bogaty będzie w naszych lemkiewskich, rusyńskich podiach, ale przede wszystkim w jedną ważną podiju, jaka na Lemkowini już tako je w sobotę się zacznie. Oni, że choć dumam, że czas z was się dodumuje, o jakiej to podii dumam, oni, że kus powiemy w dalszej części naszej dzisiejszej peredaczy.

No i witajcie, doroslacze, po perwi, a przede wszystkim teraz witajcie to też, to świadkujete swoje imieniny. No i chciałbym pozdrowić dnes między innymi Arsenia, Iwana, Nikifora i Pimena. To osoby, jakie świadkują za naszym starym, bo juliańskim kalendarium. Kiedy sobie zazdrzymy do gregoriańskiego kalendaria nowego stylu, dneska pozdrawiamy Donata, Joana, Christofora, Petra, Riksu, Teobalda, Wiktora, Cy, Antiocha. Także to wszystkim dnes świadkującym solenizantkam i solenizantam na mnoho i błahe lita wszystkiego, co najlepsze.

Witamy słuchacze, słuchatelem FM. Lem FM to twoje radio. Moje na pewno. Slawko Trochanowski.

Drogi słuchacze, witajcie po przerwie. Z tej strony Severian Kosowski. Produżamy trzy świty w radiu LEM FM. Słowo bym Ryuk teper o tak zwanych nietypowych światach, jak mamy w karcie z kalendaria zapisane. Odże dnes medże inczyma Międzynarodny Den Herbaty. Kto lubi sobie herbatkę wypyty, tak dneskę koniecznie to musi też zrobić. Okrem toho Den Kadeta, Den odnawlania znajomosty, onowlinia znajomosty, żeby to te znajomosty, że to może kolesy były, teperkus może już to te związki się przerwały, żeby czasem wartało onowity. Okrem toho dnes Europejski Den Obszyry Natura 2000, czy Światowy Den Kulturowej Różnorodności dla dialogu i rozwitku. To takie nietypowe dny świata mamy dnes zapisane i każdy może sobie dać to wybrać i świadkować.

My z wamy, wy z nami. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i cił po czerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

Ja do was zwertam po prerwi, drodzy słuchacze. Zaran już piatnycia, ja się z tego barstiszu, bo to początek weekendu, to ta piatnycia. Okrem toho, to początek weekendu mocno lemkiuskoho, o czym w dalszej części programu dasz to jeszcze oczywidno reczu. No ale zaraz schód sądzi o godzinie 4.30, zachód o 20.34 minuty. To oznacza, że długość zaranicznego dnia przekroczyła już 16 godzin, bo den potrwa 16 godzin i 3 minuty.

0: Is this English radio station?
1: Nie. Polskie radio? Nie.
2: Ruskie radio?
1: Nie. Ukraińskie radio? Nie.
2: Wo, wo, wo.
0: LMFM.

Dorosłaczy, ja do was wertam, no i chodziłbym krótko, ale jednako jeszcze raz podczerknuty, że to w najbliższą sobotę i w niedzielu wydymy się na Rutenale, 13. Międzynarodnym Biennale Lemkiwskiej Rusyńskiej Kultury. A program tohorycznego Biennale, choć jak sama nazwa wskazuje, to podija, że to odbywać aż to dwa roky bohatej, odże w sobotę o godzinie 12 stritymy się na cmontery przy grobie Epifana Drowniaka Nikifora. O 14.30 będzie czas przy bulwarach Dietla, tam na deptaku będzie położenia kwitia pod pamiętnikom Nikifora. O 15 w starym zdrawniczym domie będzie pierwsza taka czas odkrycia wystawy malarstwa, ikon i fotografii, a po niej odkrycia inauguracyjnego koncertu i występów między innymi Materoczka, Rusna Gdrustwo z Chorwacji, studenka z Ukrainy, Lastivoczka z Przemkowa. A o 19 po przerwie będzie drugi wieczorny koncert w sali balowi. Tak samo Lastivoczka z Ukrainy, z Podkarpatia, duet Use Tak Nie Bude, Sestry Uhlarowe z Przyjaciółszczyny i ansambl Łada z Polski, ale prekrasno śpiewają nasze lemkiwskie śpiewanki. Także to, dorosłacze, to dumam tylko na to tu chwilu. Ja się z wami na chwilkę też praszczam i do poczucia o paru minut.

0: Lemzo studia Radia Ruskoj Bursy. Lem FM.
1: Od razu pozdrawiamy pana propagatora Waltera. Podała mi się bardzo za znymka, to sobie dalej. Jest misna.
2: Robite naprawdę wielką sprawę, to radio. Także to jest historyczny moment, żeby Lemka ma takie radio, które można czuć po całym świecie i sobie wysiedlać wolno i grać, co chcą. Często was słucham. Świat idzie w przód i nam dużo teraz będzie lepsze to tu propagandę szerzyć po świecie. Bądźcie mi zdrowieńki, dziękuję.
3: Lemzo studii Radia Ruskoj Bursy.

0: Dobro, słuchacze, przyszła pora na to, żebyśmy sobie powili dobranić, tak oj, to teper roblu, ale nadiju się, że budete w jedno ze mną w sobotu i w niedzielu okole się budeme czuty wydity na 13. Międzynarodnym Biennale Lemkiwskoj Rusińskoj Kultury w Krenici. Majte się szumni, dobranić.
1: Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lasty Boczka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. Y czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Serec słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerkoł.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

jak jem mał, 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiuskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska. Trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi chwalił, tak, ty ja się nauczę po polsku.

Sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

Mij wersz. Wojdu do tebe mij wersu i woryciata zatrysnu i nikt to nie będzie widział i nikt to nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozdertoj duszu czuhaniu, na tebe zaszmariu, od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budesz lem mij i niczyj inczyj. Od najbільшого болю найбільший.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Last Iwoczka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.